0: Žurnada. A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.
1: Aj na brkuncu restu rože, aj na bal mi